0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum.
1: Krisztusban, kedves testvérek, most a Szent Mise elején először hallgassuk meg Grzegorz Rizs bíboros krakói érsek metropolita üdvözlő levelét.
2: Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, droga rodzino sługi Bożego Janosza Esterházyego, szanowni państwo. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą Bogu, miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Te słowa z listu świętego Pawła do Rzymian wypełniły się w życiu sługi Bożego Janosza Esterházyego. Jak wielkiej odwagi trzeba było, żeby przeciwstawić się popularnemu w czasach II wojny światowej sposobowi myślenia. W świecie opanowanym przez zło i nienawiść Janosz ratował i wspierał polskich uchodźców, żołnierzy i cywili, ludzi potrzebujących, a także zagrożone rodziny. Jednocześnie opowiadał się po stronie prawdy. W całkowitym osamotnieniu bronił prawdy o Katyniu, ratował prześladowanych Żydów, a kiedy próbowano wprowadzić ustawy antyżydowskie, wypowiedział się, dając jednoznacznie świadectwo swojej wiary. Nie zagłosuję za przedstawionym projektem ustawy, lecz przeciw niemu, gdyż jako Węgier i chrześcijanin oraz jako katolik ustawę tę uważam za bezbożną i nieludzką. Sposób myślenia i postępowania sługi Bożego oparty na mądrości Bożej, a nie ludzkiej, świadczy o jego pełnej wolności. Wolności, jaką może dać tylko Chrystus. Taki sposób myślenia wynika z głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, z ciągłego odnawiania myślenia. Jest to wolność taka, której nie odebrały mu nawet kraty więzienia czy najtrudniejsze doświadczenia. Mam nadzieję, że to, co nam pozostawił Janosz Esterházy poprzez przykład swojego życia, nie zginie,

za przykładem i wstawiennictwem świętych i błogosławionych, którzy głosili prawdę o Ewangelii, prosimy, daj naszym społecznym i politycznym przywódcom mądrość i pokorę i spraw, aby wszystkie nasze intencje, które do Ciebie zanosimy, zostały wysłuchane.

0: Gdzie do tej chwili.
1: Ona nas ty obsługiwała cały czas, to się jej bardziej kwiatu na już niż mnie. Pani sobie pani zasłużyła na kwiat niż ja.

0: Bardzo chciałem podziękować waszemu przedstawicielowi za piękne słowa i za piękne pamiątki z dzisiejszego modlitewnego spotkania.
1: Én is szeretném megköszönni ezt a szép közös találkozót, ezt a misét.
0: W rozmowie powiedziałem, że jestem wdzięczny za to, że kultywujecie pamięć Esterházyego Janosa i prosiłem o to, aby w dalszym ciągu ta pamięć była w tym miejscu żywa.
1: A polgármester úrral való személyes rövid beszélgetésem során megköszöntem, hogy Esterházy János emlékét ápolják, és megkívántam, hogy ez továbbra is így legyen.
0: Kiedy zapoznawałem się z jego życiorysem, to odkryłem również takie wątki bardziej osobiste, nie tylko te związane z historią waszych narodów, słowackiego i węgierskiego, czy też narodu polskiego.
1: Amikor az életrajzával ismerkedtem, akkor személyes vonatkozásokat, személyes dolgokat is észrevettem, nem csak azokat a fontos történelmi kapcsolatokat, amik a lengyel, magyar, szlovák népeket összekötik.
0: Odkryłem na przykład, że mamą Janosza Esterházyego była Elżbieta Tarnowska, a więc kobieta, która wywodziła się z rodziny, która założyła moje rodzinne miasto Tarnów, stąd nazwisko Tarnowska.
1: Azt is gyorsan észrevettem, hogy Elżbieta Tarnowska egy olyan nemesi családból származik, amelynek azt is köszönhetjük, hogy az én szülővárosomat, Tarnovot réges-régen megalapította.
0: Poza tym Janosz Esterházy żył w miejscu związanym ze świętym Andrzejem Świeradem. Dzisiaj do południa miałem okazję być w tym miejscu i zobaczyć grotę, jaskinię świętego Andrzeja Świerada. Święty Andrzej Świerad wywodzi się z terenu mojej rodzinnej diecezji, diecezji tarnowskiej, i zanim przybył tutaj na ziemię do Słowacji, do Nitry, miał pustelnię w okolicach właśnie Tarnowa.
1: Zoboregyi Szent András emlékhelyét látogattam meg a délelőtt folyamán, akiről tudni kell, hogy még mielőtt itt folytatta áldásos életét, az én egyházmegyémből, egyházmegyém területén született meg.
0: Chcę też wspomnieć, że Janosz Esterházy walczył o prawdę zamordowanych w Katyniu polskich oficerów i też pomógł jednemu z polskich żołnierzy, generałowi Sosnkowskiemu, w przedostaniu się na zachód, a generał Sosnkowski należał do jednych z najwybitniejszych żołnierzy Wojska Polskiego, a więc tych wątków takich osobistych związanych z moją obecną funkcją jako biskupa polowego jest bardzo dużo i Janosz Esterházy jest z tego powodu również mi bardzo bliski.
1: Harcolt az igazságért a Katynban kivégzett lengyel tisztek tanúságáért, és segített egy lengyel generális, Sosnkovszki generális menekülésében is, aki az egyik legkiválóbb lengyel katonatiszt volt.
0: Z tą większą śmiałością proszę was, abyście się modlili o jego beatyfikację i abyście dążyli do tego, by kontynuować to, co było dla niego takie bardzo ważne, byśmy wszyscy dla siebie byli braćmi i siostrami.
1: Ezért kívánom és kérem, hogy továbbra is meleg szívvel imádkozzatok Esterházy János boldog avatásáért, és azért a célért, amit maga elé is tett, és elénk is, hogy azért tegyünk meg mindent, hogy egymás testvéreinek tarthassuk magunkat.
0: Z całego serca na końcu jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłem razem z wami się wspólnie w tym miejscu modlić.
1: Teljes szívemből köszönöm még egyszer a meghívást, és azt, hogy itt együtt imádkozhatunk ezen a szép helyen.
0: Dziękuję wikariuszowi generalnemu, który jest przedstawicielem biskupa Nitry. Proszę przekazać biskupowi Nitry, Williamowi Judakowi, najlepsze pozdrowienia ode mnie i dziękuję za odczytanie mojej homilii. Nie była krótka, ale mam nadzieję, że dało się wytrzymać.
1: Köszönöm szépen a helytartó atyának a jelenlétet, és kérem, hogy üdvözölje nevemben a nyitrai püspök urat, és azt is köszönöm, hogy felolvasta a szentbeszédemet, ami talán nem volt rövid, de talán értelmezhető volt.
0: Bardzo jestem ujęty pięknym poziomem śpiewu, chóru. Cieszę się bardzo, że nam pomagaliście w modlitwie, bo no nie zawsze chór kościelny pomaga w modlitwie, ale wy akurat pomagaliście, za co jestem bardzo również wdzięczny.
1: Nagyon köszönöm a kórusnak is a munkáját, megérintette a szívemet. A kórus nem mindig segít ebben, de ebben az esetben ez így volt.
0: Niech Pan Bóg wam i waszym bliskim oraz wszystkim naszym tutaj narodom, z których pochodzimy, błogosławi i pozwala nam żyć zawsze w bezpieczeństwie i w pokoju.
1: Kívánom, hogy ő Isten adja áldását ránk, minden közeli hozzátartozóitokra, illetve a szomszéd nemzetekre is, hogy mindig biztonságban és békében élhessünk.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu,
0: benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Item issa est. A Szent Mise véget ért, szolgáljátok Istent és embertársaitokat.